0: Dani, a veremos a robar mis amofos de Amronas.
1: 2012.
2: Rabastabastamay. Bienvenidos a Rajas en mi bajo, jajaja, jajaja, jajaja, jajaja, jajaja, jajaja, jajaja, jajaja, jajaja, jajaja, jajaja, jajaja, jajaja, jajaja, jajaja, jajaja, jajaja, jajaja, jajaja, jajaja, jajaja, jajaja, jajaja, jajaja, jajaja, jajaja, jajaja, jajaja, jajaja, jajaja, jajaja, jajaja, jajaja, jajaja, jajaja, jajaja, jajaja, jajaja, jajaja, jajaja, jajaja, jajaja, jajaja, jajaja, jajaja, jajaja, jajaja, jajaja, jajaja, jajaja, jajaja, jajaja, jajaja, jajaja, jajaja, jajaja, jajaja, jajaja, jajaja, jajaja, jajaja, jajaja, jajaja, jajaja, jajaja, jajaja, jajaja, jajaja, jajaja, jajaja,